Tukustok intiver, bem tis sanoku de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nami im chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mi, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie na skłosej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No, jaki słowo do trzeba było maty w chóżu do na maty się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat garazymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat garasymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besituje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Wysłuchaliśmy też już wstępnego dżingla, który właśnie zapowiada naszą przyrodniczą audycję, w której wandrujemy, chodzimy sobie po krasnych zakutynach świta. No i jak znate, od 81 odcinka naszej audycji mamy taką serię, w której odkrywamy nacjonalny park w Polsce. No i dneska mamy 86 odcinek i pojechamy do takiej części Polski, która może być znajoma osobliwo dla tych słuchaczy, którzy żyją i słuchają nas na czużyni. A besita dokładnie pro Karkonoszski Nacjonalny Park. Jest to park, który ma powierzchnię prawie 6000 hektarów, znajduje się w Nyżnoszleskim województwie na Dzierżawnej Hranici z Czechami. No i nie jest to młody nacjonalny park, bo był zaklekany już 16 sierpnia 1959 roku. No, Karkonoszy to sód chory, który bardzo dobry sód znany praktycznie wszystkim innym lemkam, ale i po prostu wszystkim żyjącym w Polsce. Sód to chory, który mają osobliwą interesującą geologiczną budowę. Możemy w to tych chorach bardzo dobry dozryty się elementu poledownikowej rizby. No i też tam jest bardzo ciekawy roślinny świt, jak i też ciekawa sytuacja podjęła się ze zwierzętami. No i pierwsze już dajaki tak osnowy ochrony przyrody w Karkonoszach to małe miejsce w 1910 roku, tołdy wozniknęło stanowisko komisara ochrony przyrody, no a w 1927 roku była zaklekana hirska storoż. No a pierwsze rezerwaty przyrody to jeszcze były klekane w niemieckich czasach. Bo w 1933 roku i to te pierwsze rezerwaty przyrody obnymały poledownikowe kotły i weloch pamiętniki u przyrody Hołowni to Skałok. No i w dzisiejszym programie to przyzrymy się kustoti takim osnownym informacjom na temu ochrony przyrody. Doznamy się też, no jakie są rośliny, jakie żyją zwierzęta, albo jakie nie żyją zwierzęta w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. No i też krótko przedstawię wam turystyczną infrastrukturę. No na pewno już wielu znate pro Karkonoszy, zatem chneszny odcinek może być dla wielu z was takim przypomnieniem po prostu ważnych tem, ważnych informacji właśnie pro totu zakutynu Polszczy. A poklasz to, pererwa bude, muzyczna pererwa, a o paroch minut wertam do was i budu prodążaty besidu.

Wertamy po krótkiej muzycznej przerwie trwać program Obserwacz Przyrody i w dzisiejszym odcinku wandrujemy po Karkonoskim Nacjonalnym Parku, jaki jest bardzo popularnym miejscem tyż pod turystycznym względem w Polsce. No i jest to park, w którym pod ochroną jest tak landschaft, jak i po prostu przyroda, bo no, możemy stricyć się w parku z landschaftami takimi jak torfianyki, jak kurumy, jak poledownikowe kotły, na przykład śnieżne kotły. Część to tych poledownikowych kotłów to są zmieniane w ozerka, też są rosną różne roślinne zberowiska, roślinne formacje z jachodami, z ziłami, z trawami. No, w parku, jak dobry porachowali mądry hołowy, żyje, rosne bliższe jak 1000 gatunków roślin. Są też w tym czysle endemity. Możemy stwierdzić na premier bazaltową skalneciu. Jest to taki pit gatunok darniowej skalneci, Saxifraga moscata, no a też możemy okrem tej rośliny dozryty się karkonoskoho dźwińczyka, campanula bohemika, jak i mytnyka sudeckoho pedicularis sudetica. No, to poślidni to jest gatunek ziła z rodziny zarazowatych. No, okrem takich roślin, takich po prostu kwitków rosnuczych w to tych formacjach roślinnych, to też mamy lisy. I to te lisy są zryżne ciuwane pod względem wysoty nad morą. No, niżej to mamy tak nieżne pasy lisiu, mieszanych lisiu, a wyżej mamy już takie pasmo właśnie z osmerkami, z bukami. Tiż jawory rosnut, lipy, jarabiny, jodły, jaleci. O. No, tiż jest w Sudetach, w Karkonoszach dokładniej, plantro sosny hirskoj, a nad plantrom sosny hirskoj nachodzi się zona alpejskich skalnych roślin. No, jest to bardzo osobliwe i wyjątkowe, bo Karkonosze nie są tak wysokie jak Tatry, ale z uwagi na taki bardzo ostrzejszy klimat, zimniejszy, bardzo studenny klimat, to właśnie to te plantra sosny hirskoj i to plantra alpejskich skalnych roślin zaczynają się niżej jak w Tatrach. Tyż no, mamy różne gatunki zwierząt w Karkonoszach. Bober, serna, lyszka, mamy myszperhaczy, 16 gatunków myszperhaczy. No i tyż żyje na terenie Nacjonalnego Parku w Karkonoszach muflon, który był introdukowany na początku 20. stulecia z Korsyki. No ale właśnie, mamy wołka, czy mamy odkal sód to ty lyszkę, czy ryś, czy medwiedź też żyje w takich dykich Karkonoszach. No właśnie, historia to tych wielkich drapieżnych cycariów jest kus incza, jak w Tatrach, jak w Beskidach. I właśnie kus prototu temu choczu wam powisty, ale po krótkiej pererwi. Posłuchajmy muzykę, a pak wertam do was z dalszą besidą.

Słuchate obzeracza przyrody. W chnesznym obzeraczu przyrody smy w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. W parku, jaki jest bardzo popularny w Polsce, w jakim jest bardzo cudowa, interesująca flora i fauna. Znamy, że możemy stritytę na terenie, na obszarze parku, boberił, serny, leszkę, myszperhaczy. No właśnie, ale jest dość specyficzna. To ta sytuacja wielkich drapieżnych cycariów, które przed wikami, przed stoliciami były praktycznie wybyte miejscowymi sospilnostiami. Podle danych z 1997 roku wołk, jak gatunek, który rozmnażał się na tym terenie w minionych epokach, to był nieprzysutny do około 200 roku. No właśnie, przez 200 roku nie było wołków w Karkonoszach. Ryś i medwid też od dłuższego czasu były nieprzysutne. Ale na początku 21. stulecia były robione różne, prochodziły różne działania związane z przebudową karkonoszskich lisiów, i one dały możliwość na powrót rysia w 2006 roku. Pierwszy raz od dłuższego czasu dozryły się przyrodnik rysia w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. W 2015 roku w Ciłych Karkonoszach na pewno były 4 przedstawniki tego gatunku, ale od marca 2018 roku nie był stwierdzony. Ryś w parku za tym nie znamy, czy jeszcze żyją dejakie przedstawniki, czy przenesli się dalsze. Wołki zaczęły pojawiać się w Karkonoszskim parku od 2014 roku. Pierwsze to były tak pojedyncze przedstawniki, pak to były pary, no a od początku 20. roku 21. stulecia, no to już to gatunek rozmnaża się znowu w Karkonoszach. Jest to dobra widomist, bo wołk też właśnie jest takim gatunkiem, który na swój sposób reguluje czysło innych gatunków cycariów. No, jest ważnym elementem w ekosystemie, w florii, w faunie. Zatem no, jest to interesujące, że dawniejsze to nie było takich drapieżnych, dykich cycariów praktycznie w Karkonoszach, ale od paru dziesiąt roków wertajut. No, medwidził niech to jeszcze nie stwierdził i możliwe, że przez dłuchy czas no, nie będą pojawiać się w tych chorach. No ale pojawiając się w tych chorach, zas turysty, którzy mają bardzo wiele infrastruktury do wyboru, no i pro interesujące miejsca, to ja wam powiem po korotki pererwi.

0: Moi drodzy, w obzeraczu przyrody wandrujemy po Karkonoszach. Karkonoszski Nacjonalny Park jest to bardzo popularne też dla turystów miejsce. No i stoi tiż przyczyny. No, wstęp na obszar parku nie jest darmo. Trzeba płacić parę złotych za wstęp. No, ale za to możemy powandrować jednym z wielu turystycznych szlakiów. Dokładnie jest 112 kilometrów turystycznych szlakiów dla pieszych na terenie Karkonoszskiego Nacjonalnego Parku. Tiż sud dla faniu nart, takie szlaky, zimowe szlaky. Sud też nartostrady, których jest 17 km. Za tym jak na litom, to możecie i zimą korzystać z tej infrastruktury. Też część pieszych szlaków jest dostępna dla bicyklistów. Zatem no, są takie trzy zahalne formy turystyki, jakie możecie wejść na terenie parku. Oczywiście na terenie Karkonoszskiego Parku też znajduje się najwyższa góra w Sudetach i Karkonoszach, Śnieżka, która ma wysotu parę metrów nad 1600 metrów nad morą. No i żeby dostać się na to tu chorą, to możecie pojechać jedną z dwóch linowych kolejok, takich funikulariów. Dokładnie trzeba pojechać funikularom na Kopu i z Kopy to już mamy mniejsze jak 2 km na sam werch Śnieżki. No i też to te funikulary fungują zimą i okrem toho jeszcze jest 10 takich wyciachił dla faniu zimowych sportiw, z których możemy hosnuwaty, z których możemy korzystać. Zatem litom na piszy albo rowerowy ekskursji możemy pojechać w Karkonoszy, a zimą braty narty i też korzystać z różnych możliwości. No i to tak bardzo zahalnie, osnowni, to od Karkonoszki Nacjonalny Parkiem wam powił. Oczywiedno na wielu bilsze możemy sobie powisty też pro konkretny miścia, pro konkretne przyrodnicze atrakcje i żeby się duwaty, ale czasu nie mamy na tyłko. Zatem dziękuję już wam serdecznie dneska za uwagę. Zaochaczam słuchaty dalszych odtynki obzeracza przyrody, który budut tak pro inczy nacjonalne parki w Polsce, jak i pro inczy krasne zakutyny świta, to hołemkiwskoho świta, polskoho świtacy, no świtowoho świta, znaczy iszczy desy tam dalsze. No już mamy weloch do tych odtynki, za tym jest, co słuchaty. Tak, trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

upala, tam dziewczynońka kwity zbierala, kwity zbierala, w puszeczki klala, do річки несла.

jak jsem přišel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšem s parochom, domy daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo být na bohoslužení. Jim si zrobil, ale jo sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sam do sebe im hvaril. Veseli świat. Wiu jest do kolej wyleju sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuju. Niuz jest do chyży wylejnu połonnist. Po najbich hvaril. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobi sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte niuz jest. Kusał jest zupczyk czestku zo sleską. Hwarił jest odczynasz choć raz. Ne pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

Kwiaty góry wołają, łatwadzie dzim trzeba, szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami, kłazicka.

I witam serdecznie z powrotem na antenie Radia LM FM. Minęła godzina 11, jest dzisiaj piątek, a to oznacza, że zaczynamy nasz Beskidnik, czyli audycję geograficzno-turystyczną właśnie na antenie Łemkowskiego Radia LM FM. Przypomnę oczywiście, że w Beskidniku jedziemy na wyprawy w dalekie kraje, a także w te bliskie tutaj nam swojskie strony beskidzkie gdzieś w Polsce. I jak to już od kilku tygodni w takiej formule jesienno-zimowej, udajemy się na wycieczki, wyprawy, na szlaki długodystansowe, trekkingowe, turystyczne i wszelakie inne. Tydzień temu byliśmy w Polsce na Dolnym Śląsku, a dzisiaj pojedziemy do dalekiej, ciepłej, wulkanicznej Indonezji. No i będziemy wychodzić dzisiaj na wulkan Bromo, ale więcej nie chcę już tutaj spoilerować. Wszystko się dzisiaj dowiecie, drodzy słuchacze. Tak więc minęła godzina 11, jest piątek 21 grudnia, przedświąteczny, grudniowy piątek. Zaczynamy Beskidnik. Przed chwilą grała dla nas słowacka-rusińska grupa Hrdza w piosence Stefan, a teraz właśnie indonezyjska muzyka folkowa prosto z Azji. Zespół Empat Detik Sebelum Tidur w piosence Dynang. Posłuchajmy w tym języku.

I jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Przed chwilą grali dla nas zespół Empath Detic Sebelum Tidur o takiej długiej nazwie, a piosenka nosiła tytuł Tenang i właśnie była wykonywana w języku indonezyjskim, bo dzisiaj w Beskidniku jedziemy do Indonezji. Naszą podróż będziemy inspirować czy opierać na blogu Jolanty Lisickiej, autorki strony nalewoodcentrum.pl, która właśnie odbyła podróż do Indonezji, spędziła tam 4 miesiące i także wyszła, zdobyła o wschodzie słońca wulkan Bromo, na który dzisiaj my pójdziemy i poznamy jego magiczne strony. Tak więc będziemy dzisiaj się poruszać w takim klimacie trochę duchowości, trochę magii, trochę legend i lokalnych wierzeń, jakie panują właśnie w tamtym zakątku świata. Tak więc jesteśmy w Indonezji. Na godzinie 12 będziemy widzieć wulkan Bromo. Tu złe duchy i dobre duszki czają się po kątach, bo jesteśmy w Indonezji. Tu każdy wulkan ma swoją legendę i kryje w sobie nadzwyczajne moce. Tu wszyscy wierzą w magię i my też możemy, szczególnie jeśli będziemy wychodzić na wulkan mocno o 4 nad ranem. Wizja wschodu słońca nad majestatycznym wulkanem przyciąga wielu. Poza nami będzie tam także kilkaset innych osób walczących o kawałek miejsca przy barierce, by zrobić dobre zdjęcie. Rozczarowanie? No, może, ale senni i opatuleni we wszystko, co mamy, ponieważ będzie chłodno. Stwierdzamy jednak zgodnie, że jest w tym wszystkim niewątpliwy urok, że zerwaliśmy się w środku nocy, by razem powitać świt. Tak więc będziemy wędrować na szczyt. Dojdziemy i zapłonie słońce nad wulkanem Bromo, tak jakby ktoś stopniowo zapalał światła i wtedy zacznie się przedstawienie. Tak więc takim wstępem zaczynamy naszą indonezyjską opowieść, a żeby nie tracić tego klimatu właśnie Azji Południowo-Wschodniej i tego zakątku na świecie, posłuchamy kolejnego kawałku w języku indonezyjskim, teraz zespół Seiring Waktu Berjalan w piosence Seiring Berjalan. Posłuchajmy kolejnej, troszkę dłuższej, ale klimatycznej, spokojnej pieśni.

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Dzisiaj podróżujemy po dalekiej Indonezji. Będziemy wychodzić na wulkan Bromo. I właśnie, żeby być dalej w klimacie Indonezji i jakby takiego klimatu Orientu, słuchaliśmy przed chwilą piosenki w języku indonezyjskim pod tytułem Seiring Barialan. Tak więc jesteśmy w klimacie Azji Południowo-Wschodniej. Ale może troszeczkę faktów na początek, żebyśmy wiedzieli, kto to, co to jest właśnie ten wulkan Bromo. Bo to czynny wulkan we wschodniej części wyspy Jawy w Indonezji, zaliczany do stratowulkanów. Ma wysokość ponad 2300 metrów nad poziom morza. Średnica jego krateru wynosi około 700 metrów. Jest położony wewnątrz wielkiej kaldery o nazwie Tengger, która ma średnicę 16 km, a wiek jej jest oszacowany na 820 tysięcy lat. Jest on najmłodszym z 5 leżących w jej wnętrzu wulkanów. Wznosi się na wysokość 133 metrów ponad jej powierzchnią. Jest on bardzo aktywny. W czasie ostatniej silnej erupcji 8 czerwca 2004 roku zginęły tam dwie osoby. Mimo ciągłego zagrożenia, wulkan Bromo jest licznie odwiedzany przez turystów ze względu na piękne wschody słońca, no i widok na najwyższy szczyt Jawy, na wulkan Semeru. Tak więc wulkan Bromo jest naprawdę popularny, to jest jedno, ale jest bardzo ciekawy i jest położony w niesamowitym otoczeniu właśnie innych wulkanów wewnątrz wielkiej kaldery, czyli jakby takiej doliny wewnątrz dawnego, starego wulkanu. Tak więc pójdziemy na tą wyprawę, na wulkan Bromo, ale to po przerwie muzycznej. Posłuchamy teraz trio z Jemenu, zespół Ava, trzy siostry śpiewające, trochę rapujące tutaj w kawałku pod tytułem Habib Galbi. Dajmy się ponieść jeszcze trochę Orientowi.

I to grał, śpiewał dla nas zespół z Jemenu, trio siostrzane Awa, w piosence Habib Galbi, taki tytuł noszącej. My jesteśmy dzisiaj w Beskidniku w Indonezji i wychodzimy na wulkan Bromo we wschodniej części wyspy Jawy, właśnie w Indonezji. Tak więc, no ile kosztuje chociażby wyjście na taki wulkan, ponieważ jest to pewna atrakcja turystyczna, więc od opłat nie uciekniemy. Wejście na punkt widokowy na tym wulkanie to jest droga przyjemność. Można się tam dostać jednak za całe 8 zł, jednak to nie jest regularna cena. Może to też tutaj na antenie okazać się trochę niemoralne dzielić się informacją, jak zredukować opłatę za wstęp, ale dowiedzmy się tych faktów. W Indonezji bowiem na każdym kroku słono zapłacimy za naszą białą skórę. Nie ukrywajmy tego, będziemy wyciągać pokornie pieniądze, gdy zawołają podwójnie na miejscowym targu. Pomyślimy, a niech sobie dorobią na kilogramie bananów. No, za Bromo turysta zapłaci jednak nie dwa razy więcej niż miejscowy, ale 12 razy więcej, tyle co miejscowy. Wtedy już możemy powiedzieć nie, że to rozbój w biały dzień. I w zasadzie sęk w tym, żeby nie mówić nic. Jak tego dokonać? Najlepiej, żebyśmy mieli tam na miejscu lokalnego znajomego, który biegle włada językiem jawańskim, to jest język regionalny na wyspie Jawa, i siedzieć cicho i najlepiej być zasłoniętym najbardziej jak się da, zwłaszcza mowa tu o twarzy, żeby nie ujawnić swoich europejskich rysów. No, zaoszczędzimy 100 zł, będziemy je mieć w kieszeni i tak naprawdę zaoszczędzimy na kolejną wyprawę albo na inne atrakcje podczas naszego wyjazdu na Indonezję. Tak więc może to trochę kontrowersyjne, ale czasami trzeba sprytnym sposobem zaoszczędzić i nie dać się złupać na 12 razy wyższą cenę za bilet wstępu na wulkan, niż by zapłacił miejscowy. Kiedy już przekroczymy te bramki, przeprawimy się bliżej w stronę Bromo. Najlepsze dopiero będzie nadchodzić. Zejdziemy w dół przez gęstą mgłę, której chłód szeroko będzie otwierać nasze ciężkie jeszcze powieki, bo to będzie 4 rano, żeby wejść na wschód słońca. Zejdziemy tam w dół, na samiuśki dół, do miejsca, które z pewnością nazwiemy naszym i do którego na pewno wrócimy, omijając już popularny punkt

widokowy o wschodzie słońca. A to mowa też o pustyni Pasir Berbisik, powtórzę, Pasir Berbisik, która też towarzyszy wulkanowi Bromo. Tak trochę personalizuje tutaj i sam wulkan, i samą pustynię, ponieważ z całą tą okolicą jest związana pewna legenda, taka lokalna mitologia, można powiedzieć. Ale o co dokładnie chodzi i kim była kobieta Roro Anteng, to dowiemy się po muzycznej przerwie. A coś słowiańskiego teraz posłuchamy z Białorusi. Lawon Wolski w piosence Majo Kahanie.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich chyży.
1: I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Oczywiście słuchacie radia Lem FM. Przed chwilą grał dla nas, śpiewał Lawon Wolski z Białorusi, oczywiście w języku białoruskim, piosenkę pod tytułem Majo Kochanie. My dzisiaj w Beskidniku jesteśmy w Indonezji i wychodzimy na wulkan Bromo. No tak naprawdę już na nim byliśmy, jesteśmy, wiemy już co nieco, jaką ma wysokość, jak możemy sprytnie tutaj zaoszczędzić na wstępie, czy zaoszczędzić na bilecie wstępu dokładnie. No ale też dowiedzmy się coś o pustyni, na której położony jest ten wulkan, czy obok której, o pustyni Pasir Berbisik. No z tą pustynią i z tym terenem jest związana pewna legenda, o której już taki smaczek powiedziałem przed przerwą muzyczną. A właśnie, dawno, dawno temu żyła w tych okolicach piękna kobieta o imieniu Roro Anteng. Jako, że była niezwykłej urody, szybko przyciągnęła uwagę złego olbrzyma. A że olbrzym władał tajemnymi mocami, Roro bała się odrzucić propozycję, gdy ten poprosił ją o rękę. Nocami obmyślała plan, jak wywinąć się od niechcianego małżeństwa. Olbrzym obiecał tymczasem spełnić każde jej życzenie, gdy tylko ta przyjmie oświadczyny. Roro rzuciła mu wyzwanie, które wydawało się jej niemożliwym do wykonania. Poprosiła, by w ciągu jednej nocy stworzył dla niej piaszczystą pustynię pośrodku górskiego pasma. I wszystko to nim wstanie świt. Ku jej zdumieniu olbrzym błyskawicznie zabrał się do pracy i dzięki swej potężnej sile był już bliski sukcesu. W jej bystrym umyśle zabłysnął jednak pomysł, który mógł przeszkodzić mu na ostatniej prostej. Roro zaczęła wydawać najróżniejsze odgłosy. Krzyczała, piszczała gamą najwyższych dźwięków i uderzała wszelkimi przedmiotami, które znalazła pod ręką. Wszystko to, by zbudzić koguty, a te wnet zaczęły piać. I co, jak wiadomo, zwiastuje poranek. Zdruzgotany olbrzym usłyszał z oddali ich głos i nie mógł uwierzyć, że nie sprostał wyzwaniu. Sfrustrowany cisnął łupiną kokosa, którą drążył ziemię. Skorupa runęła z hukiem tuż obok wulkanu Bromo, tworząc piaszczystą równinę. Wiedział, że już jest za późno, a Roro może odejść wolno. Ale to nie koniec historii. Wkrótce nasza piękność, czyli Roro Anteng, zakochuje się w Yoko Seger, synu wielkiego królestwa Majapahit, który prowadził samotniczne życie na odludnym paśmie gór. Pobrali się oni i żyli długo i szczęśliwie, otoczeni gromadką dzieci, których potomkowie utworzyli dzisiejsze plemię Tenger. I Tengerowie do dziś zamieszkują okoliczne wioski. Tak więc wybraliśmy się taką legendą na pustynię Pasir Berbisik, by zobaczyć to nieukończone dzieło złego olbrzyma. Na pustyni będzie czekać na nas żar, kłęby kurzu i przede wszystkim olbrzymia, bezkresna przestrzeń. Taka była legenda o Roro Anteng i o wielkim olbrzymie i o tym, jak powstała ta pustynia pośrodku pasma gór, pasma wulkanów. Tak naprawdę. Mam nadzieję, że zaintrygowałem trochę słuchaczy tą opowieścią. A po przerwie muzycznej dowiemy się może co nieco, tak już bliżej końca programu, trochę informacji praktycznych, czyli gdzie jest ten wulkan, jeszcze sobie raz przypomnimy, ile to wszystko kosztuje, jak tam się zorganizować logistycznie na miejscu. To wszystko będzie po piosence zespołu Ajoła z Rosji w języku rosyjskim. Piosenka Ja Zabaliela Taboj. Tak więc posłuchajmy czegoś gitarowego, trochę żywszego dzisiaj w programie.

i to słuchaliśmy zespołu z Rosji, dokładnie z Sankt Petersburga. Zespół nazywa się Iowa, jak stan w Stanach Zjednoczonych, a piosenka nosiła tytuł Ja zabaliala taboj, czyli zachorowałam na ciebie. No ale dzisiaj nic o chorobie, bo jesteśmy w Beskidniku i dokładnie w Indonezji i wyszliśmy już na wulkan Bromo, a także przeszliśmy, czy doznaliśmy tego uczucia, jak to jest na pustyni Pasir Berbisik. A troszeczkę teraz informacji praktycznych może. Jak w ogóle dolecieć, czy dostać się do Indonezji? No tak najtaniej, będzie chyba z przesiadką w Bangkoku albo w Kuala Lumpur. W tych dwóch wielkich miastach Azji Południowo-Wschodniej. Właśnie one są największymi takimi hubami przesiadkowymi, tak więc to będzie najlepsza opcja szukać lotów najpierw do Bangkoku lub Kuala Lumpur, a potem do Indonezji, a dokładnie na wyspę Jawa, gdzie jest nasz wulkan dzisiejszy. No ale tak, o samym wulkanie trzeba jeszcze wspomnieć, bo już mówiłem na początku programu, że on wykazuje bardzo wysoką aktywność, tak więc musimy zawsze śledzić informacje, czy jest on otwarty dla wizytorów odwiedzających tuż przed planowaną wycieczką. Koszt wstępu na wschód słońca na wulkanie Bromo dla obcokrajowców to 300 tysięcy rupii indonezyjskich. Jest to ponad 100 zł, tak więc musimy tutaj solidnie zaplanować nasz oczywiście budżet podczas naszej wyprawy. Dzisiaj też mówiłem o takim trochę sprytnym, różnie pojmowanym sposobie, jak przyoszczędzić na tej opłacie, a ona jest taka dość droga, porównując do innych rzeczy w Indonezji, a to dlatego, żeby uniknąć tłumów i tego masowego przemysłu turystycznego, który w wielu innych miejscach Indonezji niestety już się wdarł. Również poleca się unikać wypraw weekendowych. Na miejscu możemy wynająć jeepa. Możliwy jest jednak dojazd motocyklem na własną rękę, jeśli sobie wypożyczymy. Jeśli jedziemy motocyklem, to będzie to nie tylko tańsze, okaże się też zimniejsze, bardziej niewygodne oczywiście. Droga będzie dłuższa i pełna przygód, czyli dla niektórych pewno lepsza. Jeśli zdecydujemy się na zorganizowaną wycieczkę na wulkan Bromo, to najlepiej zabukować takową wycieczkę w mieście Malang lub w mieście Probolinggo. Przed wschodem słońca jest bardzo zimno. Jednak mieszkańcy Polski mają inne pojęcie o zimnie niż Indonezyjczycy. Indonezyjczyk zabierze puchową kurtkę, a nam wystarczy flanelowa koszula, rękawiczki i bluza z kapturem. Ponieważ wiadomo, idziemy na wschód słońca, a o 4:00 przed wschodem będzie jednak troszkę chłodniej niż 30 stopni w słońcu. Oczywiście przed zjazdem na pustynię Pasir Berbisik, osłońmy sprzęt elektroniczny. Jeśli będziemy bez motocykli, to oczywiście nie będzie brakować na trasie kierowców ojek, którzy nas podrzucą na tą pustynię, więc nie musimy się obawiać, że nie dotrzemy tam w żaden sposób. A musimy osłonić sprzęt elektroniczny, wszelkie aparaty, telefony, a to dlatego, żeby one przetrzymały falę gęstego kurzu, który będzie nam cały czas towarzyszyć na tej pustyni. Tak wyglądała dzisiaj nasza wyprawa na wulkan Bromo. Może posłuchajmy jeszcze trochę muzyki, ponieważ Beskidnik się nie skończył, tak więc dla nas niech zagra Piotr Bukartyk, piosenkę Prozac.

i mam nadzieję, że nikt nie próbował brać Prozaku podczas słuchania tej piosenki, którą wykonywał Piotr Bukartyk, a która miała tytuł właśnie Prozak, bo nie była do końca o Prozaku. Ale nie o tym mowa. Jesteśmy jeszcze w Beskidniku. Nim zakończymy dzisiejszy program, przypomnijmy sobie, o czym dzisiaj była mowa, gdzie pojechaliśmy, bo jak wiemy, w tej jesienno-zimowej formule programu podróżujemy, czy udajemy się na wędrówki po szlakach długodystansowych, trekkingowych, wszelakich innych. I robimy to naprzemiennie. W jeden Beskidnik idziemy gdzieś w Polsce, a w drugi idziemy gdzieś za granicę. I dzisiaj właśnie była Indonezja. Wędrowaliśmy, czy udaliśmy się na wulkan Bromo, a także na pustynię Pasir Berbisik. No ale ten wulkan Bromo i przede wszystkim ten wschód słońca, który no, mogliśmy raczej poczuć dzisiaj niż zobaczyć fizycznie oczami, no, jest czymś zachwycającym i mam nadzieję, że zainspirowało kogoś ze słuchaczy do tego, żeby zaplanować może przyszłoroczną wyprawę do Indonezji. Dzisiejsze opowieści, legendy i wszystkie informacje były zainspirowane i oparte na blogu Jolanty Lisickiej, która właśnie na tym wulkanie była, jak i w ogóle w Indonezji mieszkała przez 4 miesiące. Prowadzi ona bloga podróżniczego www.nalewoodcentrum.pl. Bardzo polecam lekturę. Tak więc jest oczywiście link do bloga w zajawce wczorajszej na portalu LMFM, w zajawce jakby zapowiedzi programu. Tam jest link do jej bloga na lewo od centrum. Tam też znajdziecie oczywiście taką muzyczną jakby zapowiedź właśnie dzisiejszego programu, jedną z piosenek, której słuchaliśmy. Wchodźcie, drodzy słuchacze, sprawdzajcie i czytajcie jej bloga. I słuchajcie więcej indonezyjskiej muzyki, która jest naprawdę ciekawa. Dzisiaj mieliśmy jej tylko próbkę, ale to taką, żeby właśnie zrobić smak, a nie żeby nam się już zrobiło od niej nudno. Tyle na dzisiaj w Beskidniku, ponieważ jest to ostatni przedświąteczny Beskidnik, przedświąteczny dla tych, którzy obchodzą te polskie święta Bożego Narodzenia. Tym słuchaczom, którzy będą 24 zasiadać wieczorem do stołu, życzę wszystkiego najlepszego, zdrowego i rodzinnego spędzania świąt Bożego Narodzenia. A że jeszcze przed Nowym Rokiem się spotkamy na antenie, tak więc szczęśliwego Nowego Roku jeszcze nie życzę. Trzymajcie się dobrze, słuchacze, a na koniec dla Was z Estonii oczywiście nie może zabraknąć Beskidnika bez muzyki z Estonii. Dzisiaj nam zagra Mik Pedaja w piosence Avaimus. Dziękuję jeszcze raz za cierpliwość, za słuchanie dzisiejszego Beskidnika i pozdrawiam serdecznie.

Przychodził tam akurat nie ze Sanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowali. I przyszedł ze świta i mówił, chowa z łatry postawiony, mamy na kredencyku, tak na stojacz. Tak na wyjdę, żeby nas pomyń mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, na jej ciasunku i na jej, na jej choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, dzieje wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi śladami przyszłej pamięci.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok, tam jest

Stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka przytoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Deńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Cy pora, pora. Cy to smerć, smerć. Cy stop, nie ruszymy. Cy Boże chrań. Jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty. Śpiewaj! To tolem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna jedna, lem.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisk oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od spekę i zliwe. Guzeriami do góry, kołosiom dolejno.

0: Shiver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Sygarda Stuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Słuchajcie tej pierwszej naszej łastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

Bratu Żelemowi na mogolny śpiew. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zła i zbiżach. Pochoronny kanon. Przypił. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszą, domił nie dziszą, za życia toho w świecitem. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddatej czesty za życia toho w świecitem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. Anysia buki nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerweniejąc w śniegu. Anysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, anysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Piśń druga. Ždali my tebe na watry, że kiedy jest pereszą tobą i wiatku, i kamu, i wyczehdu, ta san perejdes. Odtale z bortnogo bez kornutu, lem ruku protiahnuty do wapennogo tvoho. I był jest, brate, dobrym cię widził, na horbku pod jasenią jest siedził. Wse jest tu bywał. Budeš v neskinčenia, nikde jes ne chodil, ne znal ešelonil, a tamto, tamto lem sonne vidženia. Písň tretia. Išče ty napišu, bom ne vstih, brate, bom ne vstih. Že verše tvoji čitajut, moji ditočka, že znajut tvojho syna, gostia z Lemkovina, i kiedy zdrowcia dasz im dobry Bożo, a czy ponesu dakot iszczy na żbili lemkiewskiej półgotowczeniej drogi. Ale mnie zrobił z gamby riandu, o śmierci twojej nie powiem, bo to nieprawda. Zresztą one jeszcze ciłkom dzity, prawdę toj niegodny zrozumity. Piśń czwarta. Zawczasu przyszła zima toho roka. Góry nasze, jedna poza drugą, jak biły medwedzi się prochodzią. I kiedy prominuty bukił smutną smugu, krasota naszych Karpat. Ta, co tu za prawdę pisaty? Choć już nie smotrysz, oczami nie smotrysz, ty wszystko to w sobie masz. I już ty ogień nie spalić toho nie zabere tobą. Piśń piata. Dziedowie kazali dorom się dzielić, żeby się zyjty na tamtym świecie. I jakże bude brat, kiedy nesudzeno było chlipczyk prełamaty. A może, może, żyli my preci w wilnym świecie. Wilno nam było didam nie wierzyć. Piśń szesta. Iszczy się cię zwidam, poproszę cię iszczy. A ty zdorożeny dalekiściu, kiedy masz ku spokoja, czerknij mi słowo, abo się mi wyjdzie pod jasenią. Czy pidlist taka hn, jak heł? Czy prawdę do prygierz nie najty do żmeni? Że przyjdzie czas mi to znaty? Ta przyjdzie. Ale choć tylko czerknij, czy widno od tamel Karpat. Piśń zima. Zawczasu przyszła zima, pani biła. Zawczasu duszam naszym, innej
приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.